Kiedy ja winię defekta, a nie paremont bo... Ako pijeme se v petej, že to je odetnije, že zgodu očener 1-2-1-2, takže bo kafe kipkal.